PCFM hunter tae kuru ponse kwen. Mamelo PCFM hao sheba kimi tutuye mashuma mabedia mitu imesano. Pilo horayani yabu raru kibo na kona taba tsa kona adita majwa. Hei kitama ya kamu kuhu fapani nga jenu. Obane hao sheba kakwa na kani papusin za khaso. Unale 20 luki lukisa. Ilo reti itle itawaya hanika.